pytanie czy komentarz, to lutem na skronie na adresę Radio Stad Kosova, kutia postare fanantem 10 mi Prishtin, czy na e-mail adresen info@radiovizstadkosova.net. Vzdovaj pytanie czy monta keni, mos hezitonite na telefononi na 045 54 042.